Ogryj mi duszu. Tancuje w polu biała zadujawa, srebrnym welonem wkrywa zelen lis. No niby gryje kaloryfer, a czomsy studeno, jak bis.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. I mamy wieczór, sereda, już poślidni den wereśnia, dokładniej 30. Den wereśnia 2023 roku zaczynamy audycję Tre Świty. Chneśni nomir odtynka to już 1246. Tylko sme razy striczali się na anteni w weczery ponownych ochodyni 20. Oczywidno je to czysło, które zbiera wszystkie odtynki zo mną i jeszcze Sewerianom Kosowskim i z Demką Trochanowskim. Wszystko razem właśnie to tych odtynkiów jest już 1246. Dost velo. Sme z wami na anteni od września 2020 roku, znaczy już bliższe jak 6 roku. No i zaczynamy chneśnie od tynok, zaczęliśmy tradycyjnie od śpiwanki, a śpiwanka jak to bywa, to w moi czasty była nepołemkiwska w jak dajakym czużym języku i to było po fińsku. Słuchaliśmy ansamblu arpa i śpiwanki pidna hołowką kiertoradat, a teper posłuchamy muzyku taku pop-folkowu, to będzie miks dwóch ansambli Balkan Beatbox i Ała, posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Kum Kum, a pak puszczu wam spokojny, przyjemny amerykański taki styl country, posłuchamy ansamblu Beirut i śpiwankę Elephant Gun.

Iwer tam do was, drochy słuchaczy pokorotki muzycznej pererwi. Tyrwat program try świty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Skończyła się muzyczna pererwa, słuchaliśmy pered chwilkom muzykę po anglicku. To był ensemble z Ameryki, Beirut, śpiewanka mała na hołowok Elephant Gun. Rańsze pustyłem wam blisko schidniu wariacju. To był miks dwóch ensembli, Balkan Beatbox i Awa, a śpiewanka mała na hołowok Kum Kum. No i prezryjmy się danym tykajuczym się chneśnioho dnia, tykajuczym się chneśnioj daty. 30 den wereśnia to 283 den toho roka. Mamy już soroczny tyżden, a do kińcia toho roka mamy jeszcze 92 dny. Chneska den w Warszawie trwał 11 hodyn i 41 minut. Zaczął się z chidom o 6.35, a skończył się za chidom o 18.16. Mamy osen taku poru roka i jeszcze ona bude znamy 82 dny. Tylko dny leszyło się do zimowego sonce stojania. No a teper to prodążajmy może muzyczną naszą podoroż. Pered nami muzyka po madziarsku. Bohemian Betiars w kooperacji z Parno Grastą. Posłuchamy śpiewankę O Folu Rossa. A pak puszczu wam estoński folk. To bude ensemble Carly Strings z ośpiewanką Hea to you laul, co znaczy śpiewanka na dobrej nastrój. Zatem mam nadzieję, że to muzyką, jaką mam dla was, właśnie kus pitry mam wasze dobre sostojania, wasz dobry nastrój. No i czujemy się oczywiście o paroch minut. Zatem proszę kraśni na muzyczną pererwę.

Słuchalste Carly Strings i śpiwanky Pidna Hołowką Heatuju Laul, a rańsze to był maciarski ansambl Bohemian Betiars razem z Parno Grasto. To była śpiwanka Pidna Hołowką Ofalu Rossa. Drodzy słuchacze, trecatoho wereśnia spomenamy dokładni Wasyla Sarkanycza i choryczniciu urody. Wasyl Sarkanycz wrodził się w 1923 roku Szelestowi, jest to Podkarpacka Ruś i to udycznia była Czechosłowacja. W merpiatoho marcia 28 roku w Sławii. I je to też no chneśnia Ukraina, Mukaczowski rajon. Wasyla Sarkanycza pamiętamy jak podkarpackiego pedagoga, miejscowego polityka, miasta Sławiany, Sławy i też pamiętamy joho jak diacza trzeciego karpatorusyńskiego renesansu. No i ty ukorycznić naszą jem związanych właśnie z 30 września, ale chneska mamy paroch ciekawych świat i proto tych oczu wam powisty, ale po kolotki pererwi. Posłuchajmy dularowych braci, połękiwskie ze śpiwanką lisą, a pak budę politowsk, taki moderny folk, to budę gesta i śpiwanka pidna hołowką kukal roże ratilio.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Trwat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt, sme po muzycznej pererwi. Słuchali sme peret chwilką litowskoj śpiwankę artysty o pseudonimie Gesta. To był moderny folk pod nachołówką Kukal Roże Ratilio. A rańsze słuchali sme dularowych braciu i śpiwankę pod nachołówką Lisom. Drodzy słuchacze, 30 dnia września praznujemy w całej Polsce Den Chłopcia, albo Den Chłopaka, też tak możemy powiedzieć. Jest to taka neformalna, neoficyjna nachoda, żeby właśnie chneska pożela te wszystkoho najlepszego wszystkim chłopciam, ale to nie tylko cialem to tych młodych mużiu, kotry chodzą do szkoły w czacie i tak dalsze, ale wszystkich, kotry czują się prosto chłopakamy, czy to wzrosły, czy to młody ludy, wszystkie majut, wszystkie może chneska majut swoje świato. Zatem tak podla szkilnoj i towarzyskoj tradycji, no to chneska sud da jak zabawy, da jak sołodk riczy, sud darowany wszystkim chłopciam, sud żelania, no i w szkołach to każda klasa praznuje po swojemu. I nie możemy mylić dnia chłopcia w Polsce z dwoma okremnymi, no okremnyma światami związanymi z mużami, bo mamy jeszcze den mużił i tot den mamy 10 marca, dwa dny po dny żen, no i też mamy jeszcze Międzynarodny Den Mużił, to praznujemy 19 listopada, zatem są trzy nachody wroci, że chłopci muży mogą praznować budź jak. No ale to nie jedyne świato chneska, jakie możemy praznować, bo chneska też mamy Międzynarodny Den Tłumacza. No, języki w oświeci są tysiacze i bez tłumaczył to nie bylibyśmy w sile dochwaryty się czasom. No i teper mamy taką globalizację wielką, zatem profesja tłumacza jest jeszcze bardziej ważna jak sotkę roku temu. No a Międzynarodny Den Tłumacza praznujemy 30 września, bo jest to den wspomnień patrona tłumaczył światoho Hieronyma, który perewał, przetłumaczył Biblię. No a i też wszystkoho najlepszego, no hajalita możemy przy tej nachodzi żelaty wszystkim tłumaczam z polskoho na łemkiwski język i z łemkiwskoho na polski, bo przecin aż i w naszej redakcji LMFM mamy tłumaczku Annu Maślanu, która kontroluje, żeby wszystko to pojawiać się na portale LMFM i też jak dijają nasze audycji, też no, mają kontrolę, taką małą językową kontrolę nad to tym, jak to łemkiwski język w prostyrii LMFM, czy to radia, czy to portale wychladać, zatem też no, dla Anny Maślanej najlepsze żelania. No i może tiłko, starczy moje besidy, posłuchajmy muzyki. Posłuchamy muzyku z Pidlasza, to bude Hajda Banda i utwir pod nachołówką Jabłoczko, a pak puszczu wam po grecku artystku Klaudiu i śpiwanku pod nachołówką Vasanizomai.

Wiertam do was, drochy słuchacze. Słuchali ste peret filkom po grecky śpiwanky. To była Klaudia i utwir pid na hołowką Wasanizomai. A rańsze słuchali sme muzyku z Pidlasza. To była Hajda Banda i utwir pid na hołowką Jabloczko. A teper beru was na małą ekskursję, albo możemy tak powisty, że małą lekcję pro następną dalszą derżawu zo świta. I hamy do Afryki, na Saharu. Tam nachodzi się wielka derżawa o nazwie Czad. Jest to wielka derżawa, która nie ma dostępu do morza, w której zelena zona sawan na południe przechodzi przez Sahel, prawi, że już nezaselenu Saharu. Mapa tej derżawy obnymat ozero Czad, wulkan Emikusi i tiż pustynny taki łuk masywu Ennedi. Tiż w Czadzie żyje bilsze jak 200 różnych etnicznych sospilnosty etnicznych grup, no a chneśnia ekonomia derżawy związana jest przede wszystkim z naftową ropą, która jest transportowana rurami do Kamerunu i dalsze idę w świt. No ale tak, przyzryjmy się takim osnownym informacjom pro Czad. Stolicą tej derżawy jest miasto N'Djamena, w którym żyje prawie że milion ludy. W Czadzie mają dwa urzędowe języki, arabski i francuski. Walutą jest frank średnioafrykański. W Czadzie żyje bilsze jak 17 milionów ludy, a to zaselinia, to żyje na powierzchni aż 1 284 000 kwadratnych kilometrów. I to możemy tak w zahali powisty bliższe jak 4 raz Polszcza. Zatem to jest bardzo wielka, jedna z najbliższych derżaw w Afryce. No ale bliższy z tej powierzchni to jest Sahara, ale na terenie Czadu płyną riki i najważniejszą riką derżawy jest Szari, która razem z Logone daje na sud najbliższyma dopływamy do ozera Czad, bo ozero Czad jest bezodpływowe, znaczy, że tamlem woda wpływa, ale nie wypływa. Dolicza rikę Szari i Logone to sud bardzo ważny dla ekonomii regiony, tam i sud uprawy roli, tiż rybołówstwo dije, no i tiż je to najhuśtijsze zaselena czast Czadu. Sutriky, sud i chory, najwyższą chorą Czadu je Emikusi. Jest to już wmerły wulkan w masywie Tibesti. Tot Emikusi ma wysotu 3415 metrów nad morą. Je to bardzo wielka chora, która na swoim werchu ma kalderu, a tam nachodzi się hydrotermalny dżereła i też takie wielkie pola dawnych law. No ale sód chory, sód tiż i depresji, ale to te depresji to nie są takie jak Mertwe Morie na granicy Izraela i Jordanii. Depresja dżourab to je właśnie najniżej nachodzia czasia czast Czadu i nachodzi się ona na wysoti 160 metrów nad morą. Jest częścią pustynnego basenu z dawnyma ozernyma osadami, który sód chneska bardzo ważnyma dla dośledzeń paleoklimatu i ewolucji człowieka. No i sód chory, sód depresji, sód riky i słuchajcie, pit klimatycznym wschliadom, tiż Czad je bardzo zriżny ciuwaną derżawą, bo sód tam oczywidno, jak w centralnej Afryce, wysokie temperatury, plus 45 gradusi ulitom, ale bywają tiż i niewielkie morozy. Najniższą temperaturą było minus 7 gradusi, które było notowane w rejonie
tru o na trą, właśnie w to tym chirskim herbeti tibesti. Tam nachodzą się takie wysokochirskie, suche, pustynne kotły, które mogą barsylni wychołodżaty się noczą. I to bez śladu na to, to żesme w seredyni Sahary. Zatem no minus 7 gradusiu, przynajmniej raz male właśnie w Czadi, zatem tam, no, da jakie regiony, da jakie czasty to afrykańsko derżawę znają, co to je niska temperatura. No, ale to jeszcze nie wszystko, co mam dla was przyrychtowane pro Czad, jeszcze paroch może ciekawostok związanych z historią tej derżawy wam powiem, ale po krótkiej przerwie. Posłuchamy teper kwartet galicyjski i instrumentalnej utwir pidna hołowką Fantazja Magórska. A pak puszczu wam kwiat jabłoni po polsku i to bude śpiwanka pidna hołówką. Poproszę więcej siebie.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Skończyła się muzyczna perywa, drochy słuchaczy Tyrwat, program Tryświty i wertamy do hołownej besidy, do besidy pro czat. Już sme po muzycznej perywie słuchali sme dwóch śpiwanok przed chwilką, to były Kwiat Jabłoni, ansambl z Polszczy i śpiwanka Poproszę więcej siebie. Rańsze słuchali sme kwartet galicyjski i instrumentalny utwór Fantazja Magórska. No ale wertamy do czadu jeszcze na parę chwil, powił wam dost velo już pro dajakie geograficzne fakty związane z tą afrykańską derżawą. A jak idę pro historię czadu, no to je to oczywidno dawniejsza kolonia, kotra należała do Francji. Niezależnie od Francji czad zyskał 11 sierpnia 1960 roku. Pierwszym prezydentem był François Tombalbaye, a nowa derżawa dostała w spadkowieni chrany ci dawnoho francuskoho kolonialnoho terytorii. No ale precin to ta derżawa, to tereny chneśnioho czadu były zaselene już weloch stolitiu rańsze. Od dewiatoho stolicia okolici ozera czad były takim koriniom carstwa Kanem, a pak Kanem Bornu. To carstwo, taka para derżawa, kontrolowała przez sotkę roki transsaharyjski handel solą, niewolnikami, końmi i różnymi towarami z subsaharyjskiej Afryki. Ale to było sotkę roki temu. A tysiące roki temu to też żyli różne nomady w tych saharyjskich terenach i w regionie Ennedi. Tam są zachowane tysiące różnych naskalnych, malowanych takich przedstawień dokumentujących periody, kiedy to Sahara była tak, nie tak sucha, a było tam bliższe deszczu i była zelena. I wskazuje nam to, że właśnie kiedy był kus lepszy klimat tołdy, to żyły sobie takie zwierzęta na Saharii jak bydło, jak żyrafy, no i też ludy, pastyry. Zatem znamy, że no, na chneśnich terenach, gdzie je lem pisok, to dawniejsze tysiące roki temu żyły, gdzie jak pastyrskie są spilnosty. Czad też ma swoje hołowne hosło, takie motto i ono zwuczy Unité Travel Progrès. Oczywiście jest to po francusku i znaczy jednota, robota, rozwytok albo postup. No i to motto nachodzi się na herbie Czadu i jest sperte lwom i capom, no a pod tarczą z falami, wołnami ozera Czad. Lew i cap to no nesut to nacjonalny, takie oficyjne zwierzęta Czadu, ale no żyjut, nachodziat się w południowej części Czadu sud na sawannie lwy, a capy znaczy samec kozy, no to oczywidno tiż sud, ale już tam barże na północy w to tych subsaharyjskich terenach, gdzie żyją jeszcze niewielkie pasterskie grupy. No i to tylko pro czad. Oczywidno zaohaczam otwarte atlasy, posmotryty na mapu, postudiowaty to tu zryżne ciuwanu geografiu tej wielkiej derżawy. I tyż teper zaohaczam słuchaty muzykę, bo budowę maty małą muzyczną pererwu. Perednamy muzyka z Armenii, posłuchamy Ladaniwa i śpiwankę po ormiańskie, pidna hołowką kefcilini.

To był ansambl Ladaniwa i śpiwanka pidna hołowkom Kef Cilini. Po ormiańsk peret pererwom skinczyłem besidu pro czat. No, to taka mała już tradycja od bilsza jak roka, że w każdym odtynku swojej czasty trio świtił besiduju pro dejaku derżawu ze świta. No i je to mała lekcja, taka, no taki czas, kole to choczu z wamy pod ilety siada, jak ma ciekawostkami pro cytochneska był czat, cy jeszcze incze afrykańskie, azjatyckie, amerykańskie, okeaniczne derżawy, wszystkie jak sud w oświti, jeszcze no sme tak mniejsze, bliższe w połowie, zatem jeszcze toho materiału mamy welo do podilinia się do takiej besidy. No a teper jeszcze może kus muzyki posłuchajmy. No kończymy programu, mamy jeszcze czas na antenie do 21:30, zatem posłuchamy kus muzyki po rumuńsku. Perednamy Madalina Pawal i utwir pidna hołowkom Duma Vantule.

I to była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku Trio Świtiu. Drodzy słuchacze, słuchaliśmy rumuńskiej artystki Madaliny Pawal. To była śpiewanka Duma Vantule. Już bliży się pomale koniec naszej audycji na Chneska. My czujemy się oczywiście w najbliższą piatnęciu weczerą po nowinach ochodyni 20. Chwila po klasztorze Karasna. W Polsce, praktycznie w całej Polsce jest słoneczno, teplo. No, może tam porankamy już czujemy, że je osen, ale korzystajmy z tej wyżowej

0: 2,
1: 3.
0: Na trzy hałosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Zjednoczonych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 10, 7 marca 1947 roku. Krajanka Mrs. Macynka w Niskigoning, Pensylwania, dostała od sestrynoho syna i z woli Jaworowej sanockiego powita świeże pismo, w którym opisano, jak wyhladać nyni sanocki powit i jak żyją tam ludzie, które ostali jeszcze na starych miściach. Dziękuję za podarunok, który mi się teper duże przydast, bo ja został bez dachu nad głową. Jak palele wolu, to spalele i moju chyżu. Trzeba by jakose budować, a tu nie ma skady, bo nas za rybku nie ma, żeby ich zarobyty. Najwece, że to człowiek zarobyt na życie, a tak bilsze nie można zarobyty, żeby się poratuaty. W nas można zarobyty do 3000 złotych na miesiąc, a czerewiki do roboty kosztują 4000. To trzeba robyty na dobry czerewik 2 miesiaci, a 4 miesiaci na ubrania. Tak pół roku trzeba robyty, aby się trochę zibrał, ale na bieliznu jeszcze braknę. A tu trzeba jeszcze... Jaki dach nad głową z lipyty. Czerez zimu jeszcze jakosy człowiek perebiduje, ale na łesnu trzeba się staraty. Ciekawe ste znaty, jak wyglądają dwola, poławy i hamry. To na pewno byste nie poznali, demo hodida, a waszego tata chyża stojała. Bo ja niedługo był w Niemczech na prymusowych robotach, lem 3 roky, a jak jem wernu się, to nie mi jem poznaty. A hamry już zarosły kopryłą i poławy tyż już skoro zarosnut. Bo nie stoi dnycz, lem świata cerkołcia sama, jak to pola w poli, a reszta wszystko spaleno. Na woli jeszcze stoi 19 chyż i jest 18 rodyn, to tak bidują jedne z druhema. A tam dalsze seła, Ternałka, Rudałka, Hamry, Poławy, Zawoj, Dariu, Wysłoczok, to w tych sełach ani luda, ani chyż. Całkom pustka, ani nikto nie pysze, bo już nie mam tu poblisko nikogo z rodyny, wszystko po zahraniczu. Ani się dowidate onych nachodyn, te sód. Pysze osy w dzioba, pereselenec i z Uścia Ruskoho, do sestry i szwagra w Clevelandii. Otec osy w dzioba nachodzi się w seli Konopiłka, Tarnopolskiej Oblasty. U niego był Dymitr Wysłocki, preobiździ elemkowskich kolonii w ZSRR, a uresny minuszego roku. Fotografia osyfa dzioby pomieszczona w kalendarii Lemko Sojuza na 1947 rik. 27 listopada 1946 roku. Wże kilka roków minęło, jak my do siebie niczego nie pisali. Takż to teper ani nie znam, z czego zaczaty. Chciałbym o wszystkim naraz napisaty, a jest o czym pisaty, bo przeżyliśmy straszne wojenne czasy. Naraz zdawało się, że śmierć już zapleczamy. No sława Bogu, że my przeżyli tą straszną wojnę, w której zginęło miliony ludzi, przeważnie niewinnych. Teper nastaje mirny i powojenny czas, a mają nadzieję, że będziemy mogli częściej przepisywać się, chociażby tylko na razie o sobie, jak my żyli i jak teper żyjemy. Ja przyznaję się, że to do tego czasu nie pisałem do nikogo ani jednego słowa i nie bierte mnie tego za złe, bo nie znaję te przyczyny. Ja lubię pisać bohato i o wszystkim, a teper nie znaty, kogo można obrazyć, bo jeden zadowolony, a drugi nic i o nieprzyjatność nie trudno. Za żadną krainę na świecie nie mówiąt i nie piszą tak bohato jak na Sowiecki Sojus, to znają, że to wy by rady znali prawdę, jak my żyjemy i jak żyją do drugie ludzie. No w jednym leści ja nie chodzę wam wsiecho opisaty, a też to i same już znajete. Pisze szwagier izdył na wsesławiański kongres i że było, że to posłuchaty. I tak by powinno być, jak mówiąt. Czytate bohato i innych listów i znate, jak jest. O naszych pereselenciach lemkach napiszą w drugim liści. Napiszą dasz to i do gazety Karpacka Ruś, a teper budu pisać tylko za siebie i swoją rodynę. Jak ja przyjechał w 1940 roku na Konopiłku, tak gazduję tu do nyni. Za niemieckiej okupacji bohato rodyn naszych Uścianiu, Klękowianiu, Hańczowianiu i z innych seł powertali nazad do Karpat, ale minuszego roku znowu wsi byli pereseleny nazad do Sowieckiego Sojuza. Ja nie żałuję, że mnie wyjechał do Uścia, bo chociaż ja mał i tu na Konopiłci nieprzyjemnosty, o czym bohato pisaty, ale żyją. A w Uściu na pewno by mnie aresztowali niemieckie najmyty i skończyłbym pod lisyką jaśli albo w pecu w Oświęcimi, gdzie zginęło 12 kraszych ludzi tylko z samego Uścia. Za niemieckiej okupacji moju frosiu chodili zabraty do Niemieczyny na robotu. Ja nie dał jej do Niemieczyny, ale posłał do Uścia i tam zapoznał się z nią onu friatkacza syn Roman, inżynier lisniczy, i ożenił się z nią. Minąwszego roku na same żnywa переселали Uścia. Jedni pozapisowali się do wschodnich oblasti, drugi na Tarnopolską oblast i kilkanaset rodzin wygrozili za Czortkową w seli Jagilnycia, około 10 km od Konopiłki. Tam była wygrożona prawiciła nasza rodzina. Sztefka, Andrzej, Melka, Katrena, Paraska i ziać Roman. Melka i Paraska ostali na Jagilnyci, a Sztefka, Andrzej, Katrena i Roman swoim kosztom perewezli się na Konopiłku. Za 3 tygodnie były wszystko u mnie, bo nie było chyż. Za chyżu heł duże trudno, bo bilsze pereselenciu przyjeżdżaje do zachodu, jak wyjeżdżaje Polakiu na zachód. Tak, że to prawie w każdej chyży żyje 2 i 3 rodyny. Sztefka, Andrzej i Katryna dostali chyży, ale takoż siedzą po 2 rodyny w jednej chyży, a Roman jest jeszcze u mnie, bo nie je bilnej chyży. Za nas nie żurić się. My odkole przyjechali na Konopiłku, to nie bidували ani jeden den. Może amerykańskich luksusów nie mamy. No, chlip i do chliba to jest dosyć. Tak, że my i drugim pomagamy, czym możemy. Żyjemy już 2 rok razem. Jest nas 11 osób. Roman ma posadę w Tarnopolii i raz na tydzień, w niedzielę, przychodzi do domu. Tak nas jest wse 10 doma. Paraska ma 18 roków, chodzi jeszcze do szkoły, do 8 klasy, bo zanim ci nie chodziła, to teper musi nadhaniaty. Syn Petro, 12 roków, chodzi do 5 klasy. Oboje chodzą do Mykolinec. Jak widzicie, to jest komu i robyty i isty. Ja, popry swoją gospodarkę, pracuję i podatkowym agentom. Na razie niczego nam nie posyłajcie. Powiedział mnie Antony Andrzejczyn, że dostał pakunek od sestry, to wrócił nazad, bo opłata pocztowa duża droga. 11 września był u nas Łania Hunianka. Ale o tym obszerniejsze napiszę drugi raz, bo lepsze pisate mniejsze, a częstsze. I ty pisała do mnie 3 listy, a ja dostałem 1. Jabłonycia Polska powit krosną. Kyprian Żyłka w Cambridge, Pensylwania, dostał nowe pismo od swojego bratniaka Filipa Żyłkę z Jabłonyci Polskoj. Tot bratniak służył w armii generała Andersa w Italii, a po wojnie wrócił się w Polszczu do rodnego seła. Jego mama i druga rodzina wyjechała do Sowieckiego Sojuza, no on sam ryszył ostaty się doma między Polakami, bo Rosyju nie Ukrainu nie lubit. Pierwsze pismo od Kypriana Żyłkę on pisał po polsku i prosił pomocy. Kyprian Żyłka odwitał jemu. Czemu ty nie idziesz na schód za mamą, lem prosisz pomocy z Ameryki? Choć my ty poszlemy, da ku pomicz, to nic z toho nie bude, bo prydut banderowci albo polskie, piłsudczyki i zaberut. W Polszczy ty nie budesz spokojno spaty na odnej noczy, a jakby spiszą na Ukrainę, to byś spokojno spał i z każdym rokom by tobie stawało lekrze. W odwit na to bratniak pisze drugie pismo już po rusku i ruskimi literami. Drogi bratczyku, ja was z opowiadania znaju dobre, bo mnie ludzie opowiadali, jaki ja wam przyjaciel i rodzina. Teper piszecie, że jste dali do Marty, do mojej ciutki, czerwiki jakiś prodiłok dla mnie. To ja wam i waszemu bratowi Mylkowi duże krasno dziękuję, że to jeszcze o mi pamiętate i nie zabywate o mi i na dalsze. To ja takoż budu pamiętaty. A meni tylko początkowo trochę ciężko, abym się ich zapomoczy teper, bo to potem jakoś by to było. Teper, drogi bratczyku, duże mene to wasz list zainteresował, że to wy meni wspominate, czemu ja nie pojechał do Rosji. Taż ja bym był duże wielkie głupstwo zrobił, jakbym był za nimi pojechał. Pierwsze, podczas wojny był Szołtys, Ukrainec, to mnie przeznaczył na prymusowe roboty do Niemieczczyny. Drugie, moja mama Ridna znała, że to ja żyję w Niemieczczyni, gdy musiłem robić ciężko pod karabyną. Jeszcze jak z domu mnie brali, to od razu mnie skuli. Mama jak wyjeżdżała do Rosji, to ja mał przyodziło i wsioho na dost, a ona wsio wyprodała i wyjechała do Rosji i teper ani nie napisze do mnie. Otoż ja i teper nie proszę i za Rosyju nie chcę znaty, bo ja nie wierzę propagandy. Ja mają swoje dowody i na toj temat ja się z ludźmi mówił, jaka tam bida i hołot. Ale wy wsi tam w Ameryki nie znaje też, co się robi w Rosji. A tu ludzie przyjeżdżają, to się nie może toho nasłuchać, co mówią. A meni tutki jest dobry, bo ja teper się ożenę, to meni Pit Szołtys takie wesile sprawił, że to nawet rydna mama by toho nie zrobiła. Aż to w menu Dorohy Bratczyku opisuje ta propagandy generała Andersa, to wysia duże mylity, bo ja służył w jego armii, to zna już to możliwe, aż to niemożliwe. To jest wszystko na widworot, jak wy piszecie. Przepraszaju was, że to wam muszę tak napisaty, bo wysia duże mylity, ja takoż trochę znaju, że to możliwe, aż to nic, bo ja takoż trochę świta obichał. Dalsze pozdrowienia i prosyt jeszcze raz nie zabywaty za neho. Blichnarka, powit grybił. Marko Symoczko Wiungers pouczył pismo od ujka jego żeny Hatały, pisane 27 grudnia 1946 roku. Pośli rodynnych pozdrowień ujko donosyt ośli dojuczym. Donoszł wam, że Wanio dał mi $5, sztoste mi posłali. Brakuje mi sił, jakby wam podziękowaty za to drogi dla mnie podarunok. Ja tobie niczego takiego dobrego nie zrobił, a ty i tak o mnie pamiętasz w to te ciężkie czasy, jakie my tu przeżyli i przeżywamy. Piszą ty, że w naszym kraju kłopit wielki z tym, aż to po lisach żyją i noczami naród rabują. Wczerni przyszli do gazdy, przykazali mu prynesty do chyży wszystko odeżu i wszystko zabrali, a tak wzięli ze sobą i gazdu. Jak wyszli na dwór, to kazali jego żeni, żeby im wynesła motus, bo mają żywinu, a nie mają na czym jej westy. Żena dała im motus i zaraz jej wygnali, żeby iszła spaty. Po tym to ty bandyty toho samego gazdu powisyli na sąsiednim sypancy. W Klimkiuci jednomu gazdowi zabrali 2 koroły, 2 uci, 5 husej i paru indykiów. Wszystko, co mał na gospodarstwie. Ale uci się im wyrwali, bo przyletili nazad do stajni. I tak u nas nikt nie jest bezpieczny, nie z życiem, nie z majetką. Nikt w den nie znaje, że to w nocy jego czekaje. U nas wielkie morozy, ale sucho, śniegu nic. Proszę cię, przyszli mi kalendarz z naszymi światami, bo u nas nic świeszczennikiu i nie możemy znać, kole przypadają nasze świata. Heł nic nie papieria dobrego, aby list napisaty, nie kopertok, żeby list posłaty. Kunkoła. Poczta Gorleci. I z seła Kunkoła Gorleckiego powita pod datą 2 lutego 1947 peszut tak. Ja nie radzę nikomu z Ameryki tu przyjeżdżać w te peryszne czasy, bo w nas teper po noczach hulają bandyty. W den siedzą po lisach, a w nocy napadają na seła, zabierają chudobu, słyni wszystko, co im popada pod rukę. Na polsku weleju zabrali z naszego seła 6 swinej. I nam wzięli jedną, co ważyła 80 kila. Jak to ma jako odeżu, choćby i staru, to musi chować na nic, bo jak nie schować dobry, to mu zaberą. A jakby ich nie pustył do chyży, kole zadurkają, to chyżu spalat. Tak hełte perciaszko żyty jeszcze jirsze jest, jak było przez wojnę, bo choć Niemiec wszystko zabierał, ale w swojej chyży człowiek był bezpieczny i choć speczeny komperii może było spokinoisty. Bandyty, wsiady ich biut, to heł po naszych lisach pokryli się i nas muczat, powiadając, że na jar wszystkich chłopił zaberut ze sobą i z naszych ruskich seł. I z bilanki jeden ruski parobok był asenterowany do polskiego wojska, no bandyty przyszli w nocy i zabrali go ze sobą. Trymali go 2 miesiaci, to odmrozył prydych obi nohy i aż tak go pustyli. Był w szpitalu, ale mu nic doktory nie pomogli. Teper leży do doma i Jany z łóżka nie wstaje. W Liszczynach był syn Juszczaka, jego rodycze tam są w Ameryce. On przyjechał do amerykańskiego wojska, co stoi w Germanii, aby odwiedzić rodzinę swoich rodyczy. No bandyty czekali na niego w Liszczyńskiej Huszczy, ale kto se dał mu o tym znaty, to on piszą aż na Klimkiłku i tak dobrał się do seła swoich rodyczy. Laboła, poczta Nowy Sącz. Antoni Jazębiak z Plejtia, Pensylwania, dostał pismo od sestry Nasty, Młodec i z Laboły, poczta Nowej Sącz, pisane 15 sierpnia 1947 roku. Najpierwsze dziękuję za pakunkę i peredaje swoje familijne nowosty i pozdrowienia, a dalsze pisze tak. A pro tych księdziu, to my ich znamy. Smoliński z Nowej Wesy i Kornoła z Laboły muczyli tuże naszych ludy. To z Laboły nawet nebiszczyka Kondrata Żaka dała aresztuaty. W cerkwi od służby Bożej jego zabrali i Teodorus Pitkuczery i jej muża, Semana Kulandu i Tymka Kaleniaka, co go nazywali Kuszlita i Wece. To sąd popaleny w Niemczyni, a ich żeny starali się o nich, to prysłali Niemci popiół w pudełoczkach z nich. I odbył się pochoron. Pochoron robili jak zwyczajno, lemże nie było mrtwego tiła, a tylko to ty pudełoczka z popełą. Dla nas to był wielki smutok, ale nie można było znieść tego żalu. No słowa nie można było powiedzieć naprotiv tych katów, bo to sam ksiądz pochoron odprawlał, że to ich dał aresztuaty. A teraz dowidujemy się, jaka zima u was, bo heł śniło mało, ale morozy bardzo silne. Dochodyli do 30 gradusiów. Hanka Jurka Rełaka żyje i pozdrowia was duże krasno. Bortne poczta korleci. Jedni naszej krajanki w Shelton, Connecticut, pyszut z Bortnoho pod datą 4 lutego 1947. Nowosti u nas wielkich na razie nie ma. Z Rosji nic do mnie nie pyszut, a może one pyszut, ale ja lista nie dostał. No kto pisał, to wsi pyszut tak, że ich na my list Bożu od tamal dostawaty, a tu nie ma niejakiej podstawy na to. Heł już wisem rodyn się wernuło, tolem sobie arendując swoje pola i chyży, albo siedziat w czużych. Dalsze donoszu tobie, że to ja czuję tu, że do tebe duże ludzi naszych pysze listy i to każdy już tobie rodyna i każdy chce, aby lem mu słaty albo pakunkę, albo groszy. Odże zawidomlaju tebe, nie rob sobie nic z toho, niechaj sobie pyszut, a nie czuduj się, że znają twoje adresu. Ty mnie prysała gazety, to ja sobie czytał, a tu pryszał choć kto i prosit mnie. Daj lej mi jedną gazetu, to i ja sobie proczytam. No ja dałam, najczytajut. I znowu mnie gazety wertali, a ja nie znał, że ludelem na szpekulacyju gazety berut, bo na gazetach były twoje adresy i w tot sposób mają do tebe adres. Za to teper tak tebe muczat listamy. Odże widzisz, jakie to czudne ludy teper nastale. Jak brat tym koleżał chłory, to nie było wece rodyny w seli. Lem Michałowy trzeba było i oraty, i kosyty, i mołotyty, a teper to wsi okropna rodyna. Nie wir wsim, bo to nie wsio złoto, że to się śwityt. Dalsze u nas jak chodyli, tak i chodziat to te lisowe pany. Meni zabrali pierwsze jedną uciu, a teper zabrali jawiłku. I jakże można żyty? Bida wielka heł teper. Jurko Wysowski z Małostoła w Elmira Heights, New York, dostał śledujuczu prośbu od Petra Ryżyka z Sowieckiego Sojuza, miasta Zbaraża, Tarnopolskiej Oblasty. Dorohi krajan, pysze do cia Petro Ryżyk, rodom jest cała Blichnarka. Pysze te mi za wasze sestry i za brata, ale na razie koło nas blisko za ich neczuty. My jeszcze odno od ruchych mało znamy, ale ja się budu za nich dowiduwał. Ja pidu do Tarnopola, do Aktiu, to może się dowidam i pereszlu im waszego lista. I jak się dowidam, to wam się odpyszu. A teper ja mam do was swoją prośbę. Ja też szukaju syna swojego. To cyby wy za niego nie dowidali, dasz to? Jego zabrali Niemci na robotu i robu w mieście Magdeburgu. My mamy lista od niego już po wojnie, a teper nie mamy za niego niejakoj czutki. Tak może by wy pereznali, co czasom tam, tak gdy w Ameryce albo w Anglii nie znachodzić się. Ja was proszę, może by wy tam dali do gazety i tak dowidali się za niego. A ja za wasze budu się już straty i odpiszę wam wsio, jakż to jest.

Idemy na pierwszą dzisiejszą informację. Juhokorejski prezydent Lee Jae-myung u czwartek wezwał Severną Koreę na nawrócenie do dialogu Seul. Dzień przed tym pożadował od Pchjonjanu oprawdania za wybuchnięcie min w demilitarizowanej zonie, przy czym byli zranieni trzema juhokorejskimi wojakami. Informuje o tym agentura AFP i Yonhap. Nadziejam się, że Gunam teper sever się przejednać na drazy obnowienia dowieru i dialogu po dowym naruszeniu wolosów i czym on w projawi pre nahodzie dnia o zbranych sił Jużnej Korei. Dopełniają, że jego władza bude dosledno prenemati praktyczne kroki na zmiernienia wojsk na pruch medzi obydwoma krajinami. Jeho voslovo prešli po tým, jak Seul i komandatúra SEL organizácií z jedených narodí veli informovali, že Severná Korea porušila dohovor o permíriu s korejskou vojnou v poviazaniu s vobuchom min z minulšieho týždňa v demilitarizovaní zóny. Vplyvná sestra severokorejského vožďa Kim Jong v sredu tot informácií dementovala Seul, obvinila z vykonštruovania rezultatí rozsledenia i ostrihala pred odvetou. Vláda Lee Jae-myunga namáhacia obnovetý dialog so Severnou Koreou, Pyongyang, ale toto namáha do veľkoj míry odmetať a jednočasno prodlžuje posilňovaniu takých tých ukreplení pozdĺž demilitarizovanej zóny. Je to značiť, jak keby sa rechtoval na ďalšiu ataku alebo na ďalšiu vojnu, no ale máme nádeju, že ku ničomu takomu neprejde a že toto díla sa budú riešiť celkom inčím spôsobom. A ne tak, že by znova prešlo k nejakým konfliktám medzi Severnou i Južnou Koreou.

0: Tyto skady máte tu śpiewanku?
1: Od mojej mamy strukowej. Oni już śpiewali, jak byli jeszcze dziwka, a oni mi tu śpiewanku potem dali.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar muszku zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: byty.

Miałem sentyment do Takołycza, pisałem go w Szwecji. I domo, w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

lemkił z archiw to miejsce, w którym poczujete prohistoriur lemkił, riczy, jakich de inde nie najdete, ani nie przeczytate. Słuchajcie z lemkiłskiego archiwu w radiu Ruskoj Bursy LMFM, prosit Paulo Hanas. W ramach przeglądu organizacji sospilno-politycznych, jak diali na Lemkowyni w międzywojennym okresie, gneski bude prezentowana tutaj najpopularniejsza organizacja, to je Ruska Selańska Organizacja. W maju 1923 roku, w trakcie zjazdu w Lwowi, doszło do osnowania Ruskiej Narodowej Organizacji. Na zjazdzie tym prisutnych było 342 delegatów z Galiczyny i z Lemkowyny. Partia przyjęła postawę antybolszewicką i prorosyjską. Zjazd wybrał 15-osobowy Ruski Narodny Sowiet, do jakiego głoszał Lemko dr Orest Natyszak. W organizacji tej wtedy też było wielu starorusyniów, ale ich głos robił się coraz słabszy. W programie politycznym partii znajdował się postulat przyznania autonomii ruskim zemlam w Polsce. Pod wpływem partii z lemkiuskich terenów znajdowali się lemki z powitu krośniańskiego, liskiego i sanockiego. Pod wpływem Ruskiej Narodnej Partii znajdowali się czytelni imienia Kaczkowskiego, Instytut Narodny Dym w Lwowie, Instytut Staropigijski i handlowe kooperatywy.

województwie krakijskim ruska selańska organizacja poszerzała swoją działalność pod imieniem Agnaschini Lemkowyni w oparciu o wiernych prawosławnej cerkwy. Selany, jakie wstupowali do ruskiej selańskiej organizacji, widzieli w niej możliwość na ekonomiczną i sospilną poprawę Dolina Lemkowyni. Pierwszy zjazd dla całej Lemkowyny odbył się 2 lutego 1929 roku w Sanoku. Jego hasłem było oprawa polityczny, kulturny i ekonomiczny dla całej lemkijskiej Rusy. Na początku zjazdu wygłosili referaty členy Centralnej Rady Jurczakiewicz i Hrabec. Główną temą obrad była aktywizacja selan do wspólnej działalności ekonomicznej i kulturno-oświatowej. Protestowano proti ukraińskiej działalności głównej partii UNDO, która wela do eliminacji poniat Ruś i Rusyn. Z przyczyny wielkich mroziów na to zjazd nie przybyli delegaty z zachodniej Lemkowyny. Proto zapowiedziano zachalno-lemkijski zjazd chłopski do Sanoka na marec 1929 roku. Na zachodniej Lemkowyni najskorsze struktury rusko-selańskiej organizacji powstali w Grybiuskim powiecie. Aktywnymi działaczami byli hen Jurko Chocholak, Julian Halkowicz z Boguszy, Wasyl Didowicz z Pincerewoj, Sofron Krynicki i Zacharii Stawiski z Osnitnici. Zjazd powitowy odbył się 27 kwietnia i poklikał komitet dla Grybiuskiego powitu. Delegatom Centralnej Rady na to zjazd był Lemko, nazwiską Botenczuk, rodom z Bonariłki. Rozwój organizacyjny rusko-selańskiej organizacji na Lemkowyni spotkał problemy ze strony BBWR-u. Jako że wybory do parlamentu nie dali Lemkowyni przedstawnika, agitacja BBWR-u była silniejsza i przekonywała do siebie Lemkiów.

Po 3 rokach diagnosty ruska selańska organizacja i wyniki podsumowane ostali na 2 zjeździe partii. Po 3 rokach jej diagnosty na Lemkowyni, lem w powiecie nowotarskim i jaselskim nie było komitetów powitowych. Delegaty z Lemkowyny podkreślili wielkie znaczenie spraw ekonomicznych dla Lemki. Po 2 zjeździe partii coraz bardziej widno było samodzielni z Lemkowyny, a przede wszystkim Gorlickiego powitowego komitetu. Členy toho komitetu v písmi do Centrálnej rady zaprečali secesii. Ale z príčin ťažkého položenia Lemkoviny oni musili najti jak najlepší úklad političných síl. Kvestia secesii dijačí Gorlických vyklikala diskusiu, vyniku jakoj zorganizovano povitový zjist. Na zjizdi tým diskutované byli sprawy ošvity, kultury i gospodárky. Zistot potwierdził trwałość struktur rusko-selańskiej organizacji w województwie krakiewskim. W trakcie jej zjazdu schwalono pełne podporządkowania struktur Grybiuskiego Komitetu Centralnej Rady. Wybrano nowy powitowy komitet, a na jego czele stanął dr Jarosław Siokał. Pod koniec 1932 roku Centralna Rada Rusko-Selańskiej Organizacji zrychtowała dla Lemkowyny nowy plan organizacyjny. Ostała poklikana dla Lemkowyny specjalna jednostka organizacyjna i uznano osobną specyfikę kulturową regionu. Nowo stworzony organ nazwany został Lemkiewski Komitet i stał się bardzo popularny w regionie. Taka decyzja centralnej partyjnej władzy świadczyła o bardzo dobrym zrozumieniu specyfiki Lemkiu. Do komitetu weszło po jednej osobie z każdego powitu, gdzie żyli Lemki. Zadaniem komitetu była szeroka pomoc dla Lemkowyny w rozwoju ekonomicznym i kulturno-oświatowym. W tym celu nawiązywano kontakty z lemkiewską emigracją z Ameryki Północnej. Program roboty komitetu podzielono na 4 osobne oddziały: finansowi, kooperatywni, kulturno-oświatowi i szkilni. Oddział finansowy miał zabezpieczać i wydawać fundy. Oddział kooperatywny miał osnuwać nowe kooperatywy i kasy samopomocy. Oddział kulturno-oświatowy koncentrował się na osnuwaniu nowych czytelni. Główną personą oświatowego oddziału był Metodij Trochanowski. Na jego wniosek podjęto problem reformy oświaty na Lemkowyni i wprowadzenia lemkiewskich bukwariów do szkół. Niedługo po tym Metodij Trochanowski przeszedł do Lemkosojuza.

Choć powstał lemkiuski komitet w Gorlyciach, pidjaki i mała byty podporiadkowana ciła struktura rusko-juselańskiej organizacji z Lemkowyny, to komitet sanocki było seretką dla swojego regionu i nie zamierzał się poddawaty. Sanocki diacze w większej mierze składali się z inteligencji, a idei rusofilskie były najlepsze utrwalone. Po utworzeniu Lemko-Sojuza plany konsolidacji ciłej Lemkowyny w jednym komitecie rusko-juselańskiej organizacji wpali. Trzeci zjazd rusko-juselańskiej organizacji miał miejsce 26 grudnia 1933 roku. Na zjeździe znaleźli się członkowie Lemko-Sojuza, jakie nie popierali idei rusofilskiej. W dodatku dr Orest Gnatyszak i Stefan Durkot weszli do Centralnej Rady Rusko-Juselańskiej Organizacji. Oznacza to, że władza i członkowie Rusko-Juselańskiej Organizacji cały czas bardzo się rachowali z Lemkami.

Četverdlizist ruskoj selańskoj organizacji dodatkowo do centralnego komitetu wybrał doktora Siokału i Semana Kulandu, a doktor Hranatyszak utrzymał swoje miejsce. Do wybuchu II światowej wojny ruska selańska organizacja utrzymała swoją silną strukturę organizacyjną na Lemkowyni. Następny zjazdy partii w 1935 roku i w 1937 roku potwierdzali aktywność polityczną Lemkiu. Słuchaliście z Lemkiuskiego archiwum w Radiu Ruskiej Bursy LMFM Paulo Hanas.

0: hangu, jak sobie krytkę na targę, to to na lotkę pójdzie.
1: To jest teraz magia?
0: Nie.
1: Kokuna?

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Zakończyliśmy już opowiadania pinohołowkom Ruska Dola Władimira Hylaka, ale ostajemy jeszcze z Hylakom i z jego powieściami i opowiadaniami. I dneska zaczniemy pierwszy odcinek, ostatni z rodu opowiadania z halicko-ruskiego życia. Zapraszam bardzo serdecznie. Pierwszy rozdział Gromada jak mało. Nowelisty zaczynają przeważnie swoje powisty, przedstawiający prelestne prymety i osobliwosty, jakima przyroda obdaryła totu albo inczu okolyciu. Starając się zaczudłaty tebe wydom toj gory, kotra jest dla tebe już nesterpna, albo toj krywoj jeleci, na kotru dost jest się nasmotrył. Ja nie choczu ich naśliduaty. Wirju moim oczam, kotry wszystko posterichają lem w realnym wydi. Dobry znam, że chlib jest chlibą, a kamienna gora, jak romantyczni by nie wychladała, maje jałowu zemlu. Tyma to oczam sposteriuch jem na obszury halickoj Rusy seło, kotre zanymat osobliwe miejsce medże wszytkyma sełami naszej hranenoj bohom odczyzny. Kiedyby samo sobą nie było wyniatkową autonomiczną jedynycią, to nie moż byłoby nazywaty go sełą. Seło Czortoryi, tak się ono zowe, składa się zo 14 chysz. Sim po prawej, sim po liwej stronie Hirskoho potoka, piniaczoho się jorowuczoho, kotrych padat w wielką dolinu Zir, cariujuczych nad sełom. Żyteli Czortoryj nie nazywali się, jakbyśmy się spodziewali, czornoryjskoma. Właścicielami tych 14 chysz były dwa chłopskie rody. Sławny, stary, Hardoszy i Brdoszy. Hardoszy żyli po prawej, Brdoszy po liwej stronie potoka, ale pola ich tak były rozdzielone, że nywy Hardosił prelichali po obok stronach gunywam Brdosił i na opak. Maje chybu tot, kto dumat, że takie położenia mohorodyty medży żytelamy Czortory nezhodu, a ich spiuzwuczny nazwiska zakołot. Każdy czortorojec, okrem rodowego imena, mał prozwisko, nadane mu albo z przyczyny jego osobliwych prymet i prywyczok, albo zawdiaki jakisym jego przychodam. Prokopa Brdosza zwano śmisznym pro jego inteligentny żarty. Fedor Hardosz nazywał się Fedorom z Gnizda. Proto, że na jalyci w tiny, kotroj stojała jego chyża, hnizdyli się worony. Tymka Brdosza zwano Derewianem, bo win był neruchawy, a Juryja Hardosza od czasu wesila jego sestry, kotra ostawiła rydne obejścia i prenesła się do gazdiłstwa murza, zabywajuczy popraszczaty się z bratom, nazywali Jurkom Neciuwanem. Takie prozwiska nie lem pomachali im się odryżniaty, ale Hardoszy i Brdoszy hordyli się nima, bo mali się podla własnych perekonań za lipszych od prostych chłopił. Mali się za szlachtu. Byli medże chłopami tym, czym kniazi czortoryjscy medże arystokratyją. Żytia w ich chidni za małym seli oczywidno różniło się od życia w większym mieście. W Czortoryjach nie można było skryty swojej postupki przed susi damy. Tu
tu mąż połisty, chyżki male szklany ściny, przez które widne były diła żytele. Grudy ludy były tiż prozraczne. W sercach ich nie mogły się skoroty ani tajne grzeszki, ani dumki. Życie było spilne, gromadzkie. Selane pouczyły się prawie w jedną rodynę. Co stało się w jednej chyży, znali w tej samej minucie wszystko. Kiedy Osafat Hardosz, który mieszkał na jednym kince seła, kosiaczy otawu mocno kochnął, to Mokyta Brydosz z drugiego kincia perrywał naprawlania swojej boczki i kłaniajuczy się grzeczni, szapką kryczał: na zdrawia, suside! Tak to było w Czortoryjach. Ale mam prowynu przed historyczną prawdą. Powiem, że było 14 chyż w Czortoryjach, a była i 15 korczma, bez której wsiakie, choćby najmniejsze, ważne ruskie seło perestaje być ruskim. Stojała wyże wszystkich chyż. W najbliższym sąsiedztwie płannoj, chybotnoj budiuły ruskoj cerkwy. Ta jak! Była i cerką w Czortoryjach, zadowolująca wszystkie wymagania żyteli. Maciczka, łuziczka, nyziczka, temna, derewiana. W niej prochodziło bohosłużenia lem w sto trzecią niedzielu albo w praznik, proto że była do czerną uskobrockoj cerkwy. Jaka maleńka by nie była czortoryjska cerką, to i tak pomistyłaby bilsze wirujuczych, jak oznaczone było konskrypcją w Czortoryjach. Ale uzborcki parochijane z jakiej przyczyny przestali chodzić do czortoryjskiej cerkwy, wolili w sto trzeci prazniczny den, kiedy w Czortoryjach prawiła się służba Boża, oddawaty się błażenni przyjemnosty, leżaty za prypecką. Wiryty się nie choczy, ale tak było. Z jakiej przyczyny? Tomu wszystkomu winna była autonomia. Autonomia! To magiczne słowo, które poruszyło wszystkich żyteli Czortoryj. Oni rozumieli autonomię jak nieochraniczoną swobodę w swojej chyży, w sebe. A cerką czyja? To tyż i chromacka spilna własność. I tak już na pierwszym, najbliższym bohosłużeniu, korzystajuczy swawilno ze swojego prawa, mężczyzny rozsili się w łałkach, żeny zaniali ciu seredynu, a dla uskobrodciu, który przyszli na służbę, nie lyszyło się miejsce. Proto zmuszeni byli słuchać liturgii pod wychladami cerkwy. Tak było raz i nikoli wece. Postoronni ludzie dobesidowali się nie chodyty bilsze do czortoryjskiej cerkwy, nie chodjaczy perżyty jeszcze raz takiego stodu. Zrozumiło preci i one male z pochoroda płan do nech. Autonomia zrodyła w naśledztwie osobliwe efekty i następstwa. Wid w Czortoryjach mał się za paszu albo sułtana. Členy rady też przywykli do perewerszenego dumania o swoim dostoinstwie i ciłe seło piszło w ich ślidę. Przy autonomicznej systemie tej gromady nie naszą się ani jeden gazda, który nie miałby uriadu i który nie byłby gordliwy. Osmero členiu rady i czetwero zastupcił. Wszytkie 12. Dalej jeden diak i jeden hrobar, a tyż i dzwoniar, odże wszystkich 14 ciła gromada. Korczmar Jutka Sznet należał już do dworskiej obszyry. Tak sliwno do w jeden mężczyna z seła był w gromadzkiej radii, sztoż nie jak nie było proty zakonu. Żeny
lipsza połowy na muszczyn, tiż brali uczast w gromadzkich zasidaniach, choć posrednio projawlajuczy i heł poszanu dla swoich mużił. Muszczone posidali wkoło korczmianoho, ołybaczte, sudowoho stoła, w kapeluchach z szerokyma krysami na hołołach, operajuczy na prawej ruci swoi spilny, dobrą, zastarany hołoły, wyliwi i trymajuczy z zadowoleniem fajku, wirnu prijatelku ruskoho chłopa. Czortoryjskie żeny chromadyły się w tym czasie w odpowiedniej odlechłosty, bliże dwery, sochraniajuczy należną poszanu zozadu pani Witowoj. Ony, prawda, bezpośrednio nie brali uczasty w posiedzeniach pani uradnych, ale swoima krytycznymi uwagami i bystryma odzywamy nerytko mało toho, często. Czom ta i ty, prawdu, takoj w serii szaledziła. Byli w chromadzki radi tym, czym galeryja w teatrii. I na dneska to już wszystko. Na drugi rozdział zapraszam już w piętnyciu o godzinie wieczorą. Aż to dalsze doznate się pro mieszkańców Czortoryi? Trzeba nas słuchać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Galem FM.
1: Jest četver, 1. oktobra 2026 roka a na noviny rady Galem FM prosit Olena Stefanovská. Stovarišunia Dolino v najbližší víkend prosiť do účasti v poriadkových varštátach na Radocínský cmontýr. V rámkach toho budú tropované žordy, švížo postavleného ohorodžonia. Stovarišunia dast materiálo i počas tunok. Varštáto budú prochodiť v subotu i nedílu medže 10. a 15. hodinom. Radocína to hnes neistnujúče lemkivské selo, jakie było ostatecznie wyselene w 1947 roku w ramkach akcji Wisła. Stowarzyszenie Lemkiu prosić na następną osinną podziju. Tym razem Gorzymski Krużok Stowarzyszenia Lemkiu prosić 25 żółtnia oktobra na 32 stryczo z lemkiuską kulturą w Gorzowie Wielkopolskim. Stryczę zacznę się o 16 godzinie w teatrze imienia Juliusza Osterwo, do którego podija wertat po parurycznej pererwi. Kolisy odbywała się litnią porą w centrum miasta. W ramkach podii wystupnat Lemko Tower Junior Karpatia Damer ta ansambl narodnego tańca Małego Żowiako. Wstupne na podiju to 40 zł. Możesz przedpłatę w kasie teatru. Samo żółtnie oktobra w Humennom odbuda się międzynarodna konferencja pod nazwą Wykorzystanie przyrodnych materiałów w narodnym budownictwie naszych przodków. Podia zorganizowana jest w ramkach projektu Drewniane Serce Karpat – Spadkowina i Budućnost, finansowanego Europejskim Sojuzem w ramkach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Konferencja będzie nagodą stretyty ekspertów i praktyków z Polski, Słowacji i Ukrainy, które zajmują się tradycyjnym budownictwem, drewnianą architekturą, przyrodnymi materiałami i ochroną kulturną i spadkowiną. W programie przewidziano 12 dopowiedzi, które będą przedstawione w dwóch tematycznych blokach. Uczestnicy będą beszedować między innymi o wykorzystaniu przyrodnych materiałów w tradycyjnym budownictwie, drewnianej i sakralnej architektury, ochronie kulturnej spadkowiny. Przedstawione będą doświadczenia Muzeum Narodnego Budownictwa w Sanoku, skansenu w Użgorodzie, ekspozycji Narodnej Architektury i Mieszkalnictwa w Humennom, a tak samo Muzeum Narodnej Architektury pod Dubowieńskim Zamkiem. 8 żółtnia oktobra zaplanowany jest terenowy wyjazd. Zgłoszenia do uczesty w konferencji są do 2 żółtnia oktobra. Hnes 1 żółtnia oktobra w Wschodniosłowackim Muzeum w Koszuciach odbyła się 3. rocznik podii rusyńskie, ten z Rusynami w muzeum. W programie znajdziemy żywą przypowiedkę, literaturną ilustrację, wystawę, twórczą majsternię pro dzieci, remesła, rusyńską kuchnię i prezentację tradycyjnych produktów. O 15 godzinie hnes grekokatolicka liturgia w drewnianej cerkwi z Kożuchowciu. Pak folklorny program pod nazwą Rusyno z Pitmakowici. W podii uczest wozmy pisatelka Ludmyła Szandalowa w Leatox Rusyn Live Podcast, a na zawieszenie wieczer rusyńskiego głosił te prozwucza narodna, duchowna i współczesna rusyńska muzyka. Podia je nagodą poznati rusyńską kulturę w jej tradycyjnej, ale i współczesnej formie ta stretyty się z ludźmi, które jej nie stworzą.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Etnogeneza Ułemków. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Stwierdzenia: etnogeneza ludności ułemkowskiej pozostaje do dnia dzisiejszego przedmiotem sporów, lub etnogeneza Ułemków budziła i budzi wiele dyskusji naukowych i pozanaukowych. To zdania, które najczęściej wybrzmiewają przy temacie pochodzenia i formowania się Ułemków. Biorąc pod uwagę, iż badaniem zjawiska etnogenezy zajmuje się wiele dyscyplin: historia, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia i językoznawstwo, a sama etnogeneza to proces wielopokoleniowy, nieliczony w latach, lecz w pokoleniach, nie dziwi złożoność problemu i możliwości interpretacyjne. Dodatkowo samo pojęcie etnogenezy jest terminem uwikłanym w zawiłości dyskusji nad terminami etnosu, etni, grupy etnicznej, ich relacji z narodowością, narodem, kulturą. W telegraficznym skrócie, etniczność to zespół wspólnie posiadanych cech kulturowych, a analiza etnogenezy polega na poszukiwaniu tychże cech, które sumując się stanowią o odmienności danej grupy etnicznej. W przypadku Ułemków charakterystycznymi cechami, których analiza pozwala na wysnuwanie teorii etnogenezy, są sposób życia, w tym przypadku górsko-pasterski z elementami rolniczymi, i jego organizacja społeczna, status osadniczy wynikły z prawa wołoskiego i jego późniejsze relikty, charakterystyczne cechy etnolektu, ruski, słownictwo z elementami romańskimi i zachodniosłowiańskimi, akcentowanie zaczerpnięte od zachodniosłowiańskich sąsiadów, wierzenia i ich organizacja eklezjalna, chrześcijaństwo bizantyjsko-wschodniosłowiańskie, kościoły tej tradycji działające w obrębie Polski, kultura materialna, specyficzne budownictwo, ubiór, pożywienie, sprzęty, terytorium etniczne, klin późnego osadnictwa, wciśnięty głęboko między terytoria polskie i słowackie, ale wyodrębniony też w stosunku do południowych i zachodnich sąsiadów ruskich, etnonim, zmienny i pochodzenia zewnętrznego. Uzupełnić jeszcze trzeba, iż tożsamość etniczną buduje także wyobrażenie o sobie, zbudowane na zasadzie odróżnienia się od grup obcych, i wymaga ona wykształcenia się poczucia solidarności grupowej. Zróżnicowane koncepcje, teorie i hipotezy dotyczące etnogenezy Ułemków skupiają się wokół trzech osi. Pierwszą z nich jest etniczna monofileza i wynikający z niej autochtonizm rasowy. Teoria ta oparta jest na przekonaniu, iż zwarta etnicznie grupa, posiadająca stabilną tożsamość i jednolite korzenie kulturowe, posiada jednego kulturowego przodka. W przypadku Ułemkowyny najczęściej podnoszona jest przez badaczy ukraińskich, wskazujących na wspólne pochodzenie Ułemków i pozostałych grup ukraińskich. Według niej Karpaty zamieszkiwane były już w VII wieku, natomiast związki rusińskiej ludności z obszaru późniejszej Ułemkowyny z Rusią Kijowską są według niej umiejscowiane już na X wiek. Warto jednak zauważyć, iż badacze ukraińscy w większości zwalczają inne możliwości etnogenezy Ułemków. Według nich Ułemkowie muszą być czystymi rasowo-Rusinami z pochodzenia, żeby uzasadnić ich grupową przynależność do narodu ukraińskiego. Prezentują oni stanowisko o biologicznym charakterze więzi etnicznej, podczas gdy obecna nauka już dawno zarzuciła ten model. Jak już było wspomniane wcześniej, etniczność jest zespołem wspólnie posiadanych cech kulturowych. Analiza etnogenezy nie polega na szukaniu jednego przodka biologicznego danej grupy etnicznej, lecz przodka czy przodków jej specyficznych cech kulturowych, które łącznie decydują o jej odmienności.
Drugą oś tworzą teorie wynikające z koncepcji występowania w stosunkach etnicznych polifilezy, która zakłada, iż jednolita etnicznie grupa potomków ma kilku różnych kulturowo przodków. Według niej poszczególne cechy etniczne danej grupy mogą mieć różne pochodzenie, a ich geneza wynika z rozmaitych wcześniejszych kultur etnicznych. Dlatego też w tym wypadku proces etnogenezy tworzy więź etniczną poprzez uporządkowanie często różnorodnych cech kulturowych i scalenie wcześniejszej różnorodności etnicznej w nową formę. W perspektywie badań nad etnogenezą Łemków zakłada ona złożony proces tworzenia się tejże grupy, zarówno na poziomie osadniczym, jak i etnicznym. Najczęściej jako okres zasiedlenia Łemkowyny wskazywane jest późne średniowiecze, a sam proces osadniczy łączony jest z wielowektorową kolonizacją wołoską bądź wołosko-ruską. Wokół trzeciej osi skupione są teorie oparte na schizmogenezie, czyli na procesie będącym reakcją odwrotną od scalającej odmienności polifinezy. Etnogeneza kształtuje się wówczas na wyodrębnieniu się z jednej etniczności kilku nowych grup etnicznych pochodnych poprzez wykształcenie się różnic kulturowych. W sytuacji tej wspólny etniczny przodek ma współcześnie kilka potomnych grup etnicznych. Odnośnie Łemkowyny owym przodkiem mieli być Biali, czyli północni Chorwaci, zwani również proto-Chorwatami, którzy zamieszkiwali obszary przylegające od strony północnej do Karpat. Stąd mieli wyruszyć na południe i zasiedlić tereny dzisiejszej Chorwacji i Dalmacji. Niewielka część z nich miała pozostać w Karpatach, a późniejsi Łemkowie są ich potomkami. Na obecnym etapie badań prowadzonych przez archeologów, historyków, antropologów kultury i językoznawców odnośnie etnogenezy Łemków najczęściej podnoszona jest teoria etnicznej polifilezy. Wieloletnie badania archeologiczne wykluczają teorię tracką i hipotezę o pochodzeniu Łemków od białych Chorwatów. Nie znaleziono dotychczas przesłanek pozwalających umiejscawiać obszar późniejszej Łemkowyny w granicach państwa wielkomorawskiego i łączyć jej religijno-kulturowej genezy z misją cyrylometodejską, choć część badaczy nie wyklucza takiej możliwości. Najczęściej jednak w kontekście etnogenezy Łemków jest wymieniana hipoteza o wspomnianym wyżej procesie osadniczym, zwanym również kolonizacją wołoską, co otwiera kolejną dyskusję o etnogenezie Wołochów. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwum Radia LMFM.

Mam kiwski świat i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś świat i taki może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili i desim si jakoś tak taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiel, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmarę żenut witra.

gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech, kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

0: Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.
1: A dobra.

Idemy na pierwszą dzisiejszą informację. Juhokorejski prezydent Lee Jae-myung u czwartek wezwał Severną Koreę na nawrócenie do dialogu Seul. Dzień przed tym pożadował od Pchjonjanu oprawdania za wybuchnięcie min w demilitarizowanej zonie, przy czym byli zranieni trzema juhokorejskimi wojakami. Informuje o tym agentura AFP i Yonhap. Nadziejam się, że Gunam teper sever się przejednać na drazy obnowienia dowieru i dialogu po dowym naruszeniu wolosów i czym on w projawi pre nahodzie dnia ozbrojenych sił Južnej Korei. Dopełniają, że jego władza bude dosledno prenemać praktyczne kroki na zmiernienia wojenskiego na pruch medzi obydwoma krajinami. Jeho voslovo prešli po tým, jak Seul i komandatúra SEL organizácií z jedených narodí veli informovali, že Severná Korea porušila dohovor o permíriu s korejskou vojnou v poviazaniu s vobuchom min z minulšieho týždňa v demilitarizovaní zóny. Vplyvná sestra severokorejského vožďa Kim Jong v sredu tot informácií dementovala Seul, obvinila z vykonštruovania rezultatí rozsledenia i ostrihala pred odvetou. Vláda Lee Jae-myunga namáhacia obnovať dialog so Severnou Koreou, Pchjonjan, ale toto namáha do veľkej míry odmetať a jednočasno prodlžuje posilňovaniu takých tých ukreplení pozdĺž demilitarizovanej zóny. Je to značiť, jak keby sa rechtoval na ďalšiu ataku alebo na ďalšiu vojnu, no ale máme nádeju, že ku ničomu takomu neprejde a že toto díla sa budú riešiť celkom inčým spôsobom. A ne tak, že by znova prešlo k nejakým konfliktám medzi Severnou i Južnou Koreou.